si cerdeño obligado, zaglądają do okien tramwaju. Im większy gmach, tym więcej lat, dalsza, nie najbliższych dzień.